0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Jak się mówi na kafe, na stopowy aderwe, echo mesza mucha.